Weź dobre wolie, weź z prostytwę. In twoja najlubsza glazba. Radio Maxi. Ponowno z tobą 1 septembra. Radio Maxi.